Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenancjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belfegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie. Również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w zaścianku o 20 Xandia występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, usunąć, a w zasadzie próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania. A wieczorem o godzinie 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jeżeli ktoś pamięta naszą audycję sprzed tygodnia, bo ja może zanim przejdę do muzyki, to takie kwestie powiedzmy organizacyjne, kwestie kontinuum. Myśmy się zastanawiali tam podówczas, jak będzie z tą pluchą i czy to będzie pasowało do naszego, prawda, tematu przewodniego, czy pogoda będzie z nim fitowała. Okazało się, że tak sobie, natomiast z tego, co otrzymaliśmy feedback, to akurat dobrze, bo część osób, która nas słuchała, po prostu miała zaplanowane aktywności na ten czas na zewnątrz, więc bardzo się cieszę, że mimo tego, że może ten temat był trochę przedwczesny pogodowo, no to po pierwsze był dobry muzycznie, a po drugie to ta nasza prognoza wstępna się sprawdziła i dała wam trochę jakiejś tam satysfakcji. Pozwalam sobie na to wejście takie organizacyjne na początku, głównie dlatego, że dzisiaj mamy zgodnie z naszym takim około dwutygodniowym cyklem działania. Mówię około, bo czasem on ulega załamaniu, czasem się zmienia na szybko, ale zazwyczaj jest tak, że mamy to przeplatane. Raz jest motyw przewodni, raz go nie ma, dzisiaj jest ten moment, kiedy go nie ma, czyli gramy rzeczy bieżące, koncerty u Ciebie szczególnie, albumy nowe, bądź też rzeczy stare, które do nas trafiły. Nazywamy się Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I rozpoczynam od, jeżeli chodzi o mnie, od najbardziej lightowej i to w taki sposób bardzo dobrze rozumiany propozycji, jaką mam dzisiaj ze sobą, mianowicie Johnny Marr, który był jedną z głośniejszych nazw jakby dla ludzi mocniej siedzących nie tylko w teraźniejszości muzyki indie, muzyki gitarowej, ale tak w ogóle generalnie też w jej przeszłości. Jedną z głośniejszych nazw w festiwalu. Myśmy mówili o tym koncercie na wysokości sierpnia na antenie. W międzyczasie pojawiła się nowa płyta The Age of Everything, kolejne solowe wydawnictwo Johnny'ego Marra. I to jest w najprzyjemniejszy sposób przewidywalna płyta, jaką miałem okazję w ostatnim czasie przesłuchiwać. Tam nie ma nic, czego byś się nie spodziewał po pierwsze nazwisku Johnny'ego Marra, po drugie po jego solowej twórczości, jeżeli już coś wcześniej sprawdzałeś. I bardzo dobrze, bo to jest przyjemne granie akurat właśnie na takie ostatnie dni babiego lata. No, mam nadzieję, że już, znaczy nadzieję. Podejrzewam, że już naprawdę ostatnie dni, bo to, że my się przygotowujemy w pierwszych dniach października, przygotowujemy się w pierwszych dniach października do tej audycji i wciąż jeszcze wieczorem mogę przyjść do Ciebie, żeby się nagrać w krótkim rękawie. W kontekście globalnego ocieplenia jest trochę przerażające, ale myślę, że przyjdzie w końcu już taka realna plucha rzeczywiście i to, że Johnny Marr wydał album akurat wtedy, kiedy jeszcze było ładnie, to się sprawiło. No, klimat za oknem też wpływa na to, jak odbieramy muzykę. Bardzo często o tym mówimy i nie inaczej było w tym wypadku.
1: A ja sobie w międzyczasie otworzyłem line-up festiwalu, który mamy w tym momencie na radarze, bo w trakcie, jak mówiłeś o pozytywnej przewidywalności tej płyty, to sobie pomyślałem, że właśnie na tym festiwale, czyli Askenad Rock, idealnie pasował Johnny Marr, bo to jest taki festiwal, na którym na 25-lecie są oprócz nazw bardziej, powiedzmy, współczesnych, chociaż też no, nie jakoś bardzo, no, Bad Religion czy Marilyn Manson, czy Slash, to też nie jest muzyka dla młodych ludzi. No ale wśród takiego Water Boys, chociażby czy Billy Braga, czy Johnny'ego Garcia, czy Bevis Front, czy co my tu jeszcze mamy w tym składzie, Southern River Band, Johnny Marr jak najbardziej pasował, też nie na tę edycję, bo rzeczona hiszpańska, baskijska Askena Rock Festival już zamknęła cały line-up w tym momencie, ogłaszając całość za jednym razem, ale w 28 taki Johnny Marr, no to była rzecz, która jak najbardziej pasowała. Ja przyniosłem w tym wejściu twórczość Grega Freemana, czyli artysty, który był bardzo głośny już przy okazji swojego debiutu z roku 2000, debiutu solowego trzeba powiedzieć, bo ma jeden album nagrany pod szyldem Cavities z 2019 roku, ale wystartował pod swoim nazwiskiem w roku 2022 z płytą I Looked Out, która nie zachwyciła mnie mimo licznych zachwytów. No ja jestem zdania, że Greg Freeman nie posiada jakiegoś fantastycznego głosu, natomiast umie grać, umie pisać piosenki. I Nie wiem, czy jak wrócę do tej płyty debiutanckiej, to w końcu wszystko zacznie się składać tak, jak powinna. Nowa płyta, no, ukazała się 2 października, czyli no, jak będziemy to emitować, to chwilę temu, ale to dalej jest świeży album. Album All Set Bone. To jest bardzo, bardzo dobry album, slacker rockowy, indie rockowy, trochę country, bo tam też są skrzypce i trochę slowcore'u, i ten głos tu już nie przeszkadza, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że do grygawki Manna się trzeba przyzwyczaić. Mamy bardzo dobre piosenki. Płyta nie jest najkrótsza, bo ona trwa ponad godzinę, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre amerykańskie granie. I pewnie na Ofie były takie sety w namiocie Trójki czy na scenie leśnej, że Grave Freeman by bardzo pasował. Zobaczymy. I jeżeli ktoś jak ja miał problem właśnie na etapie debiutu, chociaż takich ludzi chyba nie było dużo, patrząc na oceny, to możliwe, że na etapie trzeciej płyty już te problemy odbiorcze znikną.
0: Tak, szczególnie, że też widzę, że jeżeli jest na... Bo portal, z którego korzystamy, znany i lubiany, pozwala nam jakby zerknąć na całość dyskografii. Jeżeli na poziomie trzeciego albumu wciąż jest taki konsensus co do tego, że to są dobre rzeczy, no to to jest jak najbardziej kierunek ofowy i liczę na to, że to się stanie, bo nie słuchałem nowej jeszcze, ale zaintrygowałeś mnie i chętnie się sprawdzę.

part of it.

0: Tym razem udało się nam zestawić dwa zespoły, które, a raczej dwa albumy, których słuchaliśmy obydwaj, ale obydwaj zapomnieliśmy je przynieść, albo raczej nie tyle zapomnieliśmy, co się nie mieściły nam wcześniej. Mianowicie ja słuchałem nowego albumu Triangulo de Amor Bizarro już jakiś czas temu i bardzo im podszedł, w sensie to jest kapela, która naprawdę jest dużą marką, jeżeli chodzi o muzykę w językach latynoskich, szeroko pojętą, tego typu muzykę postpunkową, trochę taką meandrującą, noise popową. No i ja przyniosłem Protomartyr, który wiem, że tobie też się bardzo podobał, no a z kolei nie zmieścił się u ciebie. Więc jeżeli chodzi o propozycję moją, no to gdzieś cały czas szanując Protomartyr, gdzieś zgubiłem trochę to, że oni już są tak długo na scenie po prostu, że to już nie jest... No to jest zespół, który był na festiwalu bodajże na wysokości 2014 roku, bądź 2015, na jednym z moich pierwszych tego typu wydarzeń w ogóle. I on wtedy był w aurze takiej młodej, zdolnej sensacji. Chyba nie słuchałem wszystkich co do jednego płyt, które zostały wydane od tego momentu, no bo byłem zaskoczony tym, że jest już ich 6, ale ta, która ujrzała światło dzienne we wrześniu, no jest prawdopodobnie najlepszą płytą Protomartyr i ja się nie waham użyć tego słowa. To jest zespół w tym momencie dużo bardziej dojrzały. To jest zespół, który jest w stanie postawić narrację do koncept albumu i no uciągnąć dramaturgicznie, uciągnąć też, jeżeli chodzi o poszczególne utwory, co do jednego. To jest bardzo zwarta rzecz, bardzo dobra rzecz i piosenkowo, i wykonawczo. No, najlepsza płyta Protomartyr po prostu, jak do tej pory. I serdecznie polecam, bo myślę, że gdzieś tam w moim podsumowaniu rocznym się znajdzie. Nie wiem, jak wysoko. Myślę, że ścisła czołówka nie, ale szeroka już podejrzewam jak najbardziej.
1: Ja mam podobne odczucia, przy czym jest dodatkowo szansa, że zobaczymy ich ponownie na festiwalu, o którym mówiłeś. Jeden z moich kumpli muzycznych, Adrian Pokrzywka, pozdrawiam, robił wywiad z Protomartyr i tam była wspomniana kwestia o festiwalu i możliwego powrotu, bo zdaje się, że zespół bardzo chciałby zagrać ponownie w Polsce i w dodatku agent się stara o ich powrót do Polski
0: przy
1: przyszłorocznej trasie. Ten wywiad jest też podlinkowany na tą grupę oforą, także jak coś...
0: A, ja nie miałem okazji...
1: Polecam.
0: Nie słuchałem go przez nim.
1: I słuchaczom też.
0: No, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś słucha naszej audycji, to może być na tej grupie ofowej, bo ona jest dość duża, jak na realia polskiego internetu alternatywnego, więc no, zapraszamy serdecznie, ja nadrobię.
1: A ja w ogóle polecam przy okazji to, co robi sztukmix.pl, bo to jest z tych nowszych portali piszących o muzyce, to jest jedna z ciekawszych i lepiej rozwijających się propozycji. No i z mojej strony wspomniane już przez Ciebie Triangulo de Amor Bizarro, o których nawet możliwe, że wspominałeś w jakimś wejściu w rozmowie, a rzeczywiście jak nie zagraliśmy płytami Katedral. To jest taki album, który jest wyprodukowany tak, że mówi raczej dużymi literami. Jest to granie no wręcz można powiedzieć patetyczne, ale bardzo płyta sama w sobie bardzo dobra, świetne utwory, dobrze wyprodukowane, odpowiednio brzmiące, jak na, myślę, że tak jak sformułowanie legenda czy klasyka jakiejś sceny jest nadużywane, tak Triangulo de Amor Bizarro, no to jest grupą, która istnieje już od ponad 20 lat i jak na hiszpańskie granie alternatywne pewnie jeden z ważniejszych zespołów i wydał jedną ze swoich lepszych płyt, także przypuszczam, że jeżeli w przyszłym roku pojawimy się w Hiszpanii, to nawet jeżeli nie na podstawowym festiwalu, na który się planujemy wybrać, to na czymś mniejszym to trzeba będzie poszukać gdzieś w pobliżu i ich koncert sobie zgarnąć, czy to na jakiejś mniejszej imprezie, czy po prostu festiwalowo. No, mocna polecajka, bo te latynoskie granie jest obecne wśród polskich słuchaczy, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi właśnie o noise pop, indie czy shoegaze, coraz więcej jest takiego stricte latynoskiego popu, a niezależnego grania niekoniecznie. Chociaż warto, żeby ono się też pojawiało i gościło głośnika.
0: Tak, no latynoskie granie takie mniej, powiedzmy, patetyczne, mniej gitarowe. Wbrew pozorom, wbrew temu, co może się wydawać w kraju zdominowanym przez Kolima, ono potrafi być dobre. Więc...
1: Przypomniałeś mi właśnie, że poszedłem dzisiaj do supermarketu i były tam skolinki.
0: Były tam skolinki, tak. Teraz one w ogóle wkroczyły do pewnego dyskontu z powabem w nazwie, tak już szerzej,
1: O, ja
0: więc...
1: akurat byłem w innym dyskoncie, powiedzmy, który chyba nie sprzedał udziałów.
0: Może, może, no.
1: I tam one też były, co mnie zdziwiło, bo ich wcześniej nie widziałem.
0: No.
1: Inwazja z Kolima na polskie sklepy.
0: Tak, w ogóle jutro, w momencie, kiedy się nagrywamy, są urodziny z Kolima w miejscowości Siemiatycze, leżącej nieopodal mojej rodzinnej miejscowości. Chciałbym tylko nadmienić, że Siemiatycze pomalowały ulicę na różowo.
1: A to widziałem, ojej.
0: Tak, więc nie jest łatwo żyć w Polsce czasami, ale my to robimy, więc żeby wam to też uprzyjemnić, trzeba zagrać muzyki trochę więcej.

0: Selekcja Polska. Selekcję Polską w moim wypadku sponsoruje zespół Kielichy. Zespół częściowo wrocławski, częściowo krakowski, bo tam członkowie składu są podzieleni, jeżeli chodzi o swoje miejsce pochodzenia. Natomiast przede wszystkim zespół, który znakomicie się zaprezentował na festiwalu, kiedy dostał w tym roku malutką taką scenę blikową i to był jakiś taki moment w line-upie, kiedy były raczej dwa spokojniejsze koncerty obok siebie i oni się strasznie wybijali tym, jak głośno było po prostu. To jest muzyka, co prawda, postrokowa, ale taka właśnie z tendencją do uderzania, kiedy te utwory się rozwijają, bo to nie są najkrótsze rzeczy. Nie są też jakieś niesamowicie też długie, no to nie jest to może Godspeed You Black Emperor, żeby nie było, ale no wciąż to jednak są utwory po 8-9 minut. Płyta Savant, która wyszła w maju tego roku i z której utwory były grane m.in. na tym koncercie. To jest rzecz, którą nadrobiłem dopiero niedawno, bo tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy na tej antenie, muzyki się teraz wydaje w rany boskie tyle, że nie da się tego nadrobić na bieżąco. No jest to rzecz świetna, godna tego, jak oni się zaprezentowali wtedy na żywo. Wydaje się to być bardzo kompetentny zespół. Płyta jest debiutancka, więc no nic, tylko patrzeć na to, jak się będą rozwijać, bo startują już z poziomu bardzo, bardzo dobrej polskiej odpowiedzi na neofolki, na postroki. To jest taka muzyka, która bardzo dobrze siedzi jesienią. Miała się zmieścić tydzień temu w temacie pluchy, ale uznałem, że nie popuszczę, bo za bardzo mi się podoba ta płyta, więc przyniosłem ją dzisiaj.
1: No ja mogłem wtedy z kolei grać zespół Gory, których przedostatnia z tych nowszych płyt to jest album, które Późne Lato, które ma na okładce utrzymane jelonki w sepii. No bardzo to jest właśnie taka okładka końca lata, początku jesieni. Czy tak brzmi? Nie wiem, o tyle, że to jest granie, które ma i sporo dronu, i trochę sladżu, i trochę ambientu, mocno meandryczne i takie, w którym można się zatracić w tej repetytywności. No i ciężko w ogóle wybrać i z płyty Grupa Żałobna z zeszłego roku, i z poprzedniej właśnie Późnego Lata pojedyncze fragmenty, o tyle, że to są rzeczy, których się najlepiej słucha w całości. Mimo wszystko pozwoliłem sobie coś wybrać, aczkolwiek no to jest trochę szkodzenie tej muzyce. I z płyty Późne Lato wybrałem utwór Wpędzanie do grobu. Mógłby ten tytuł pochodzić z nowego albumu Na grobku, która też za pasem, ale pochodzi z płyty Późne Lato Ugorów. Z kolei z płyty Grupa Żałobna, która ukazała się pod koniec października zeszłego roku. Został wybrany jeden z utworów otwierających tę płytę, czyli Kilka Starych Ran. Muszę przyznać, że straciłem Ugory z oczu i z uszu po płycie Padlina, a oni wydawali kolejne świetne płyty. No i warto śledzić, co robią. Już po emisji, inaczej, po nagraniu, przed emisją, koncert w Krakowie w klubie Re, na którym Ugory zagrają z dumowym Pagan Idol, czyli to jest jedna z kilku kapel Macieja Nowackiego z Kaseciarza, ale też Jacka Świegody, między innymi z Cinemona, i Michała Smolickiego z New York Krasna, z Obiektów, i Bentley Distrikt. To są świetni muzycy. Jak widać, potrafiący grać prawie wszystko, przynajmniej to, z czym wychodzą do ludzi i to, co publikują. Ja trochę się dziwię, że dotychczas nie udało mi się obejrzeć na koncertach ani Ugorów, ani Pagan Idol, ale jeszcze to nadrabiam i no, można tylko podziękować klubowi RE i Front Row Hero, że no, po przerwie wakacyjnej znowu ruszają z kolejnymi koncertami. Tych koncertów trochę będzie i prawdopodobnie za pasem też ogłoszenia wiosenne, na to też czekam, bo tam w RE są zawsze dobre rzeczy i mam nadzieję, że będą zawsze.
0: No, to wydaje się być jedna z tych rzeczy absolutnie niezmiennych, jak się mieszka w Krakowie, także polecamy i pewnie się widzimy niejednokrotnie w tym miejscu.

0: Czas kończyć. Tradycyjnie w około 4-5 wejść, w tym wypadku 4 takich naszych antenowych do pogadania się dzisiaj znalazło. Ode mnie tutaj, no może nawet to zepnę jedną klamrą narracyjną po prostu, ponieważ to są dwa nawiązania do tego, o czym wspominałem przy poprzednich, do nowych albumów, które były na horyzoncie w momencie, kiedy nagrywaliśmy się swoją audycję poprzednio. No a teraz już wyszły na światło dzienne i okazały się w jednym wypadku takie sobie, w drugim po prostu przyzwoite, ale nic więcej. Mianowicie grałem jakoś około 2-3 tygodnie temu dwa stare utwory Fat Doga z debiutanckiego albumu, który był, no myślę, że bez mała można użyć słowa sensacją w kręgach alternatywnych w swoim czasie. Poprawili to w tym roku drugą płytą, no i ta druga płyta jest po prostu słabsza. Jest na podobnym patencie, natomiast jest to, jak omawialiśmy to, za kuluarami na początku audycji między sobą, że to jest produkcyjnie gorsza rzecz, że te numery już nie mają tego efektu zaskoczenia, które miały wcześniej. I też no, odnoszę wrażenie, że to już jest po prostu międlenie tej samej koncepcji dynamicznego, elektronicznego grania z dużą ilością krzyku na jedno kopyto trochę. Słabiej jest z pomysłami, słabiej jest produkcyjnie, to jest nadal okej, płyta, ale jest po prostu na tyle mało pasjonująca, że przyniosłem tylko jeden numer, który mi tam wpadł w ucho, żeby do tego nawiązać. A nawiązanie drugie to już za chwilę na antenie, bo to wybrzmiało, a to się pojawi za moment. Mianowicie nagrałem przed tygodniem singiel zapowiadający nowy album Susan Sundfor. Ten album się już pojawił i ten album jest takiej jakości, że po prostu wróciłem do starych rzeczy, bo ja naprawdę doceniam, jeżeli ktoś odnajduje swoją duchowość, odnajduje Boga gdzieś w sercu, ale czy od razu to się musi wiązać z przejściem na takie nudne, new age'owe granie jak u niej, to już zostawiam do dyskusji. Natomiast płyty starsze, szczególnie z tego okresu elektronicznego, pani Susan są świetne i wróciłem sobie do rzeczy po prostu sprzed lat 11. I to za chwilę na antenie, a Fat Dog w swojej dynamice i w swojej agresywności towarzyszył twojej sekcji metalowej, no bo byłeś w momencie, kiedy my się nagrywamy wczoraj na Koronerze i no to masz to na świeżo, po prostu.
1: Na Koronerze i też na Tak Bond, o których
0: Tak.
1: nie można zapominać, to przede wszystkim o nich się mówi, bo nie mówi się jakoś specjalnie dużo, ale mówi się o nich jako o zespole byłego perkusisty Koronera, czyli Markisa Markiego. On jest stałym członkiem tego składu i też jednym z założycieli i Tak Bond niestety dostał tylko pół godziny, zagrał w tym czasie trzy utwory. Także no, niezbyt dużo i wielka szkoda, ale zapowiedzieli, że chcieliby wrócić i że wrócą. Także na to liczę. Czy wrócą do Krakowa, czy wrócą do Hyde Parku, czy na festiwal, no tego nie wiadomo. Ale w momencie, w którym się to wydarzy, to bardzo wszystkim polecam, bo no, jeżeli chodzi o granie doomowe, takie ze świetnymi riffami, postmetalowe i z bardzo takim dobitnym jesienno-zimowym klimatem, to no ciężko o coś lepszego. Fantastyczne, bardzo mi się to podobało i no praktycznie cały koncert kolejnego zespołu, czyli Schizofrenii, było mi szkoda, że Tak Bond już wszedł ze sceny i to nie oni są w środku, a muszę słuchać czego innego. No bywa, czasami tak bywa w życiu. Co do Koronera, zagrał no świetny koncert. Przekrojowy były i rzeczy nowsze, takie jak Symetrii z ostatniego ich albumu, które pozwoliłem sobie zagrać, czyli z płyty Dissonance Theory. Były też rzeczy starsze, nawet fragment debiutu. Akurat utworu Der Mussolini nie usłyszeliśmy, ale pozwoliłem sobie. go przynieść, bo czemu nie? Jeżeli pojawi się kolejna okazja do usłyszenia Kogonaga na żywo, to bardzo polecam. I to w zasadzie niezależnie z kim będą grali, bo i te sety festiwalowe krótsze, na Mistiku bodajże Koronek zagrał tylko 7 utworów. To nie był zbyt długi utwór, zbyt długi koncert, jak i te dłuższe, headlinerskie, klubowe. W Hyde Parku dostaliśmy blisko 1,5 godziny i tych utworów było 14 plus 2 bisowe. To już jest słuszna długość, jak na takie wcale nie najprostsze granie, no bo jednak Koroner to jest zespół techniczny i progresywny, a ani na moment to nie nużyło, ani na moment nie było to męczące. Było świetnie. Także no cóż, no, liczę na to, że Koroner wróci. Tych festiwalów metalowych też trochę jest. To nie jest tak, że mamy do wyboru tylko Mistika, czy nawet tylko Summer Dying Crowd, na którym grali przed Mistikiem, ale te festiwale metalowe też pączkują.
0: Tak, no, jeżeli ktoś jest zaangażowany w muzykę metalową, to jest nią zaangażowany tak emocjonalnie dość mocno. I to jest po prostu grupa, która jest bardzo chętna jeździć za tymi kapelami, pojawiać się na tych festiwalach. Poziom motywacji jest pewnie dużo wyższy niż w wypadku takiej ogólnej, szeroko pojętej grupy słuchaczy alternatywnych, więc nie dziwię się, że tak się dzieje. Jeżeli się zmieści po Susan Sandford, w co wątpię, bo rozgadaliśmy się dzisiaj trochę, jeszcze cokolwiek ode mnie, no to zaznaczam tylko, że to nie będę się może krygał. Na imprezie ostatnio miałem okazję, kolega odświeżył mi utwór Whip It formacji Devo. Z tej okazji wróciłem sobie do wczesnych płyt z lat 80. tego zespołu. Nie jest to najpopularniejsza formacja w Polsce, ale kiedy była dobra, to była bardzo dobra i mam ze sobą dzisiaj dwa utwory z albumu Freedom of Choice. Jeżeli coś się zmieści, to wybrzmi, a jeżeli nie, to zaznaczam to wokalnie. Słyszymy się za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
0: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze,

Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenancjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belfegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie, również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w Zaścianku o 20.00 Xandria występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

From the moment you woke up, you already wanted to quit.

0: Jeżeli ktoś pamięta naszą audycję sprzed tygodnia, bo ja może zanim przejdę do muzyki, to takie kwestie powiedzmy organizacyjne, kwestie kontinuum. Myśmy się zastanawiali tam podówczas, jak będzie z tą pluchą i czy to będzie pasowało do naszego, prawda, tematu przewodniego, czy pogoda będzie z nim fitowała. Okazało się, że tak sobie, natomiast z tego, co otrzymaliśmy feedback, to akurat dobrze, bo część osób, która nas słuchała, po prostu miała zaplanowane aktywności na ten czas na zewnątrz, więc bardzo się cieszę, że mimo tego, że może ten temat był trochę przedwczesny pogodowo, no to po pierwsze był dobry muzycznie, a po drugie to ta nasza prognoza wstępna się sprawdziła i dała wam trochę jakiejś tam satysfakcji. Pozwalam sobie na to wejście takie organizacyjne na początku, głównie dlatego, że dzisiaj mamy zgodnie z naszym takim około dwutygodniowym cyklem działania. Mówię około, bo czasem on ulega załamaniu, czasem się zmienia na szybko, ale zazwyczaj jest tak, że mamy to przeplatane. Raz jest motyw przewodni, raz go nie ma. Dzisiaj jest ten moment, kiedy go nie ma. Czyli gramy rzeczy bieżące, koncerty u Ciebie szczególnie, albumy nowe, bądź też rzeczy stare, które do nas trafiły. Nazywamy się Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I rozpoczynam od, jeżeli chodzi o mnie, od najbardziej lightowej i to w taki sposób bardzo dobrze rozumiany propozycji, jaką mam dzisiaj ze sobą, mianowicie Johnny Marr, który był jedną z głośniejszych nazw jakby dla ludzi mocniej siedzących nie tylko w teraźniejszości muzyki indie, muzyki gitarowej, ale tak w ogóle generalnie też w jej przyszłości. Jedną z głośniejszych nazw w festiwalu. Myśmy mówili o tym koncercie na wysokości sierpnia na antenie. W międzyczasie pojawiła się nowa płyta The Age of Everything, kolejne solowe wydawnictwo Johnny'ego Marra. I to jest w najprzyjemniejszy sposób przewidywalna płyta, jaką miałem okazję w ostatnim czasie przesłuchiwać. Tam nie ma nic, czego byś się nie spodziewał po pierwsze nazwisku Johnny'ego Marra, po drugie po jego solowej twórczości, jeżeli już coś wcześniej sprawdzałeś. I bardzo dobrze, bo to jest przyjemne granie akurat właśnie na takie ostatnie dni babiego lata. No, mam nadzieję, że już, znaczy nadzieję. Podejrzewam, że już naprawdę ostatnie dni, bo to, że my się przygotowujemy w pierwszych dniach października, przygotowujemy się w pierwszych dniach października do tej audycji i wciąż jeszcze wieczorem mogę przyjść do Ciebie, żeby się nagrać w krótkim rękawie. W kontekście globalnego ocieplenia jest trochę przerażające, ale myślę, że przyjdzie w końcu już taka realna plucha rzeczywiście i to, że Johnny Marr wydał album akurat wtedy, kiedy jeszcze było ładnie, to się sprawiło. No, klimat za oknem też wpływa na to, jak odbieramy muzykę. Bardzo często o tym mówimy i nie inaczej było w tym wypadku.
1: A ja sobie w międzyczasie otworzyłem line-up festiwalu, który mamy w tym momencie na radarze, bo w trakcie, jak mówiłeś o pozytywnej przewidywalności tej płyty, to sobie pomyślałem, że właśnie na tym festiwale, czyli Ascanad Rock, idealnie pasował Johnny Marr, bo to jest taki festiwal, na którym na 25-lecie są oprócz nazw bardziej powiedzmy współczesnych, chociaż też no, nie jakoś bardzo, no, Bad Religion czy Marilyn Manson, czy Slash, to też nie jest muzyka dla młodych ludzi. No ale przykład takiego Waterboys, chociażby czy Billy Braga, czy Johnny'ego Garcia, czy Bevis Front, czy co my tu jeszcze mamy w tym składzie, Southern River Band, Johnny Marr jak najbardziej pasował, przecież nie tę edycję, bo rzeczona hiszpańska, baskijska Ascanad Rock Festival już zamknęła cały line-up w tym momencie, ogłaszając całość za jednym razem, ale w 28 taki Johnny Marr, no to była rzecz, która jak najbardziej pasowała. Ja przyniosłem w tym wejściu twórczość Grega Freemana, czyli artysty, który był bardzo głośny już przy okazji swojego debiutu z roku 2000, debiutu solowego trzeba powiedzieć, bo ma jeden album nagrany pod szyldem Cavities z 2019 roku, ale wystartował pod swoim nazwiskiem w roku 2022 z płytą I Looked Out, która nie zachwyciła mnie mimo licznych zachwytów. No ja jestem zdania, że Greg Freeman nie posiada jakiegoś fantastycznego głosu, natomiast umie grać, umie pisać piosenki. I Nie wiem, czy jak wrócę do tej płyty debiutanckiej, to w końcu wszystko zacznie się składać tak jak powinno. Nowa płyta, czyli nowa płyta. No, ukazała się 2 października, czyli no, jak będziemy to emitować, to chwilę temu, ale to dalej jest świeży album. Album All Set Bone. To jest bardzo, bardzo dobry album. Slacker rockowy, indie rockowy, trochę country, bo tam też są skrzypce i trochę slowcore'u. I ten głos tu już nie przeszkadza, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że do Grega Fimana się trzeba przyzwyczaić. Mamy bardzo dobre piosenki. Płyta nie jest najkrótsza, bo ona trwa ponad godzinę, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre amerykańskie granie. I pewnie na ofie były takie sety w namiocie trójki, czy na scenie leśnej, że Greg Freeman by bardzo pasował. Zobaczymy. I jeżeli ktoś jak ja miał problem właśnie na etapie debiutu, chociaż takich ludzi chyba nie było dużo, patrząc na oceny, to możliwe, że na etapie trzeciej płyty już te problemy odbiorcze znikną.
0: Tak, szczególnie, że też widzę, że jeżeli jest na... Bo portal, z którego korzystamy, znany i lubiany, pozwala nam jakby zerknąć na całej dyskografii. Jeżeli na poziomie trzeciego albumu wciąż jest taki konsensus co do tego, że to są dobre rzeczy, no to jest jak najbardziej kierunek ofowy i liczę na to, że to się stanie, bo nie słuchałem nowej jeszcze, ale zaintrygowałeś mnie i chętnie się sprawdzę.

0: Tym razem udało się nam zestawić dwa zespoły, które, a na raczej dwa albumy, których słuchaliśmy obydwaj, ale obydwaj zapomnieliśmy je przynieść, albo raczej nie tyle zapomnieliśmy, co się nie mieściły nam wcześniej. Mianowicie ja słuchałem nowego albumu Triangulo de Amor Bizarro już jakiś czas temu i bardzo im podszedł. W sensie to jest kapela, która naprawdę jest dużą marką, jeżeli chodzi o muzykę w językach latynoskich, szeroko pojętą, tego typu muzykę postpunkową, trochę taką meandrującą, noise popową. No i ja przyniosłem Protomarty, który wiem, że tobie też się bardzo podobał, no a z kolei nie zmieścił się u ciebie. Więc jeżeli chodzi o propozycję moją, no to gdzieś cały czas szanując Protomarty, gdzieś zgubiłem trochę to, że oni już są tak długo na scenie po prostu, że to już nie jest... No to jest zespół, który był na festiwalu bodajże na wysokości 2014 roku, bądź 2015, na jednym z moich pierwszych tego typu wydarzeń w ogóle. I on wtedy był w aurze takiej młodej, zdolnej sensacji. Chyba nie słuchałem wszystkich co do jednego płyt, które zostały wydane od tego momentu, no bo byłem zaskoczony tym, że jest już ich 6, ale ta, która ujrzała światło dzienne we wrześniu, no jest prawdopodobnie najlepszą płytą Protomartyr i ja się nie waham użyć tego słowa. To jest zespół w tym momencie dużo bardziej dojrzały. To jest zespół, który jest w stanie postawić narrację do koncept albumu i no uciągnąć to, uciągnąć dramaturgicznie, uciągnąć też jeżeli chodzi o poszczególne utwory co do jednego. To jest bardzo zwarta rzecz, bardzo dobra rzecz i piosenkowo i wykonawczo. No, najlepsza płyta Protomarty po prostu jak do tej pory i serdecznie polecam, bo myślę, że gdzieś tam w moim podsumowaniu rocznym się znajdzie, nie wiem jak wysoko, myślę, że ścisła czołówka nie, ale szeroka już podejrzewam jak najbardziej.
1: Ja mam podobne odczucia, przy czym jest dodatkowo szansa, że zobaczymy ich ponownie na festiwalu, o którym mówiłeś. Jeden z moich kumpli muzycznych, Adrian Pokrzywka, pozdrawiam, robił wywiad z Protomarty. Tam była wspomniana kwestia o festiwalu i możliwego powrotu, bo zdaje się, że zespół bardzo chciałby zagrać ponownie w Polsce i w dodatku agent się stara o ich powrót do Polski
0: przy
1: przyszłorocznej trasie. Ten wywiad jest też podlinkowany na tą grupę oforą, także jak coś...
0: A, ja nie miałem okazji,
1: polecam
0: sobie, nie słuchałem go przez
1: nas. I słuchaczom też.
0: No, więc jeżeli, podejrzewam, że jeżeli ktoś słucha naszej audycji, to może być na tej grupie ofowej, bo ona jest dość duża, jak na realia polskiego internetu alternatywnego, więc no, zapraszamy serdecznie, ja nadrobię.
1: A ja w ogóle polecam przy okazji to, co robi sztukmix.pl, bo to jest z tych nowszych portali piszących o muzyce, to jest jedna z ciekawszych i lepiej rozwijających się propozycji. No i z mojej strony wspomniane już przez siebie Triangulo de Amor Bizarro, o którym nawet możliwe, że wspominałeś w jakimś wejściu w rozmowie, a rzeczywiście jak nie zagraliśmy płytami Katedral. To jest taki album, który jest wyprodukowany tak, że mówi raczej dużymi literami. Jest to granie, no wręcz można powiedzieć patetyczne, ale bardzo, płyta sama w sobie bardzo dobra, świetne utwory, dobrze wyprodukowane, odpowiednio brzmiące, jak na, myślę, że tak jak sformułowanie legenda czy klasyka jakiejś sceny jest nadużywane, tak Triangulo de Amor Bizarro, no to jest grupą, która istnieje już od ponad 20 lat i jak na hiszpańskie granie alternatywne pewnie jeden z ważniejszych zespołów i wydał jedną ze swoich lepszych płyt, także przypuszczam, że jeżeli w przyszłym roku pojawimy się w Hiszpanii, to nawet jeżeli nie na podstawowym festiwalu, na który się planujemy wybrać, to na czymś mniejszym to trzeba będzie poszukać gdzieś w pobliżu i ich koncert sobie zgarnąć, czy to na jakiejś mniejszej imprezie, czy po prostu festiwalowo. No, mocna polecajka, bo te latynoskie granie jest obecne wśród polskich słuchaczy, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi właśnie o noise pop, indie czy shoegaze, coraz więcej jest takiego stricte latynoskiego popu, a niezależnego grania niekoniecznie. Chociaż warto, żeby ono się też pojawiało i gościło w głośnikach.
0: Tak, no latynoskie granie takie mniej powiedzmy patetyczne, mniej gitarowe. Wbrew pozorom, wbrew temu, co może się wydawać w kraju zdominowanym przez Kolima, ono potrafi być dobre. Więc
1: Przypomniałeś mi właśnie, że poszedłem dzisiaj do supermarketu i były tam skolinki.
0: były tam skolinki, tak. Teraz one w ogóle wkroczyły do pewnego dyskontu z owadem w nazwie, tak już szerzej,
1: O,
0: więc
1: ja
0: no.
1: akurat byłem w innym dyskoncie, powiedzmy, który chyba nie sprzedał udziałów.
0: Może, może, no.
1: I tam one też były, co mnie zdziwiło, bo ich wcześniej nie widziałem.
0: No.
1: Inwazja z Kolima na polskie sklepy.
0: Tak, w ogóle jutro, w momencie, kiedy się nagrywamy, są urodziny z Kolima w miejscowości Siemiatycze, leżącej nieopodal mojej rodzinnej miejscowości. Chciałbym tylko nadmienić, że Siemiatycze pomalowały ulicę na różowo.
1: A to widziałem, ojej.
0: Tak, więc nie jest łatwo żyć w Polsce czasami, ale my to robimy, więc żeby wam to też uprzyjemnić, trzeba zagrać muzyki trochę więcej.

0: Sekcja Polska. Sekcję Polską w moim wypadku sponsoruje zespół Kielichy. Zespół częściowo wrocławski, częściowo krakowski, bo tam członkowie składu są podzieleni, jeżeli chodzi o swoje miejsce pochodzenia. Natomiast przede wszystkim zespół, który znakomicie się zaprezentował na festiwalu, kiedy dostał w tym roku malutką taką scenę blikową i to był jakiś taki moment w line-upie, kiedy były raczej dwa spokojniejsze koncerty obok siebie. No i oni się strasznie wybijali tym, jak głośno było po prostu. To jest muzyka, co prawda, postrokowa, ale taka właśnie z tendencją do uderzania, kiedy te utwory się rozwijają, bo to nie są najkrótsze rzeczy. Nie są też jakieś niesamowicie też długie, no to nie jest to może Godspeed You Black Emperor, żeby nie było, ale no wciąż to jednak są utwory po 8-9 minut. Płyta Savant, która wyszła w maju tego roku i z której utwory były grane m.in. na tym koncercie. To jest rzecz, którą nadrobiłem dopiero niedawno, bo tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy na tej antenie, muzyki się teraz wydaje w rany boskie tyle, że nie da się tego nadrobić na bieżąco. No jest to rzecz świetna, godna tego, jak oni się zaprezentowali wtedy na żywo. Wydaje się to być bardzo kompetentny zespół. Płyta jest debiutancka, więc no nic, tylko patrzeć na to, jak się będą rozwijać, bo startują już z poziomu bardzo, bardzo dobrej polskiej odpowiedzi na neofolki, na postroki. To jest taka muzyka, która bardzo dobrze siedzi jesienią. Miała się zmieścić tydzień temu w temacie pluchy, ale uznałem, że nie popuszczę, bo za bardzo mi się podoba ta płyta, więc przyniosłem ją dzisiaj.
1: No ja mogłem wtedy z kolei grać zespół Ugory, których przedostatnia z tych nowszych płyt to jest album, które Późne Lato, które ma na okładce utrzymane jelonki w sepi. No bardzo to jest właśnie taka okładka końca lata, przełom początku jesieni. Czy tak brzmi? Nie wiem, o tyle, że to jest granie, które ma i sporo dronu, i trochę sludge'u, i trochę ambientu, mocno meandryczne i takie, w którym można się zatracić w tej repetytywności. No i ciężko w ogóle wybrać i z płyty Grupa Żałobna z zeszłego roku, i z poprzedniej właśnie Późnego Lata pojedyncze fragmenty, o tyle, że to są rzeczy, których się najlepiej słucha w całości. Mimo wszystko pozwoliłem sobie coś wybrać, aczkolwiek no to jest trochę szkodzenie tej muzyce. I z płyty Późne Lato wybrałem utwór Wpędzanie do grobu. Mógłby ten tytuł pochodzić z nowego albumu Nagrobków, która też za pasem, ale pochodzi z płyty Późne Lato Ugorów. Z kolei z płyty Grupa Żałobna, która ukazała się pod koniec października zeszłego roku. Został wybrany utwór, jeden z utworów otwierających tę płytę, czyli Kilka Starych Ran. Muszę przyznać, że straciłem Ugory z oczu i z uszu po płycie Padlina, a oni wydawali kolejne świetne płyty. No i warto śledzić, co robią już po emisji, inaczej, po nagraniu, przed emisją, koncert w Krakowie w klubie Re, na którym Ugory zagrają z dumowym Pagan Idol, czyli to jest jedna z kilku kapel Macieja Nowackiego z Kaseciarza, ale też Jacka Świegody, między innymi z Cinemona, i Michała Smolickiego z New York Krasna, z Obiektów, i Bentley Disk Trick. To są świetni muzycy. Jak widać, potrafiący grać prawie wszystko, przynajmniej to, z czym wychodzą do ludzi i to, co publikują. Ja trochę się dziwię, że dotychczas nie udało mi się obejrzeć na koncertach ani Ubogów, ani Pagan Idol, ale jeszcze to nadrabiam i no, można tylko podziękować klubowi RE i Front Row Hero, że no, po przerwie wakacyjnej znowu ruszają z kolejnymi koncertami. Tych koncertów trochę będzie i prawdopodobnie za pasem też ogłoszenia wiosenne, na to też czekam, bo tam w RE są zawsze dobre rzeczy i mam nadzieję, że będą zawsze.
0: No, to wydaje się być jedna z tych rzeczy absolutnie niezmiennych, jak się mieszka w Krakowie, także polecamy i pewnie się widzimy niejednokrotnie w tym miejscu.

0: Czas kończyć. Tradycyjnie w około 4-5 wejść, w tym wypadku 4 takich naszych antenowych do pogadania się dzisiaj znalazło. Ode mnie tutaj, no może nawet to zepnę jedną klamrą narracyjną po prostu, ponieważ to są dwa nawiązania do tego, o czym wspominałem przy poprzednich, do nowych albumów, które były na horyzoncie w momencie, kiedy nagrywaliśmy się swoją audycję poprzednio. No a teraz już wyszły na światło dzienne i okazały się w jednym wypadku takie sobie, w drugim po prostu przyzwoite, ale nic więcej. Mianowicie grałem jakoś około 2-3 tygodnie temu dwa stare utwory Fat Doga z debiutanckiego albumu, który był, no myślę, że bez mała można użyć słowa sensacją w kręgach alternatywnych w swoim czasie. Poprawili to w tym roku drugą płytą, no i ta druga płyta jest po prostu słabsza. Jest na podobnym patencie, natomiast jest to, jak omawialiśmy to za kuluarem, za kuluarami na początku audycji między sobą, że to jest produkcyjnie gorsza rzecz, że te numery już nie mają tego efektu zaskoczenia, które miały wcześniej. I też no, odnoszę wrażenie, że to już jest po prostu międlenie tej samej koncepcji dynamicznego, elektronicznego grania z dużą ilością krzyku na jedno kopyto trochę. Słabiej jest z pomysłami, słabiej jest produkcyjnie, to jest nadal okej, płyta, ale jest po prostu na tyle mało pasjonująca, że przyniosłem tylko jeden numer, który mi tam wpadł w ucho, żeby do tego nawiązać. A nawiązanie drugie to już za chwilę na antenie, bo to wybrzmiało, a to się pojawi za moment. Mianowicie nagrałem przed tygodniem singiel zapowiadający nowy album Susan Sundfor. Ten album się już pojawił i ten album jest takiej jakości, że po prostu wróciłem do starych rzeczy, bo ja naprawdę doceniam, jeżeli ktoś odnajduje swoją duchowość, odnajduje Boga gdzieś w sercu, ale czy od razu to się musi wiązać z przejściem na takie nudne, new age'owe granie jak u niej, to już zostawiam do dyskusji. Natomiast płyty starsze, szczególnie z tego okresu elektronicznego, pani Susan są świetne i wróciłem sobie do rzeczy po prostu sprzed lat 11. I to za chwilę na antenie, a Fat Dog w swojej dynamice i w swojej agresywności towarzyszył twojej sekcji metalowej, no bo byłeś w momencie, kiedy my się nagrywamy wczoraj na Koronerze i no to masz to na świeżo, po prostu.
1: Na Koronerze i też na Tak Blond, o których
0: Tak.
1: nie można zapominać, to przede wszystkim o nich się mówi, bo nie mówi się jakoś specjalnie dużo, ale mówi się o nich jako o zespole byłego perkusisty Koronera, czyli Markisa Markiego. On jest stałym członkiem tego składu i też jednym z założycieli i Tak Blond niestety dostał tylko pół godziny. Zagrał w tym czasie trzy utwory. Także no, niezbyt dużo i wielka szkoda, ale zapowiedzieli, że chcieliby wrócić i że wrócą. Także na to liczę. Czy wrócą do Krakowa, czy wrócą do Hyde Parku, czy na festiwal, no tego nie wiadomo. Ale w momencie, w którym się to wydarzy, to bardzo wszystkim polecam, bo no, jeżeli chodzi o granie doomowe, takie ze świetnymi riffami, postmetalowe i z bardzo takim dobitnym jesienno-zimowym klimatem, to no ciężko o coś lepszego. Fantastyczne, bardzo mi się to podobało i no praktycznie cały koncert kolejnego zespołu, czyli Schizofrenii, było mi szkoda, że Tak Blond już wszedł ze sceny i to nie oni są w środku, a muszę słuchać czego innego. No bywa, czasami tak bywa w życiu. Co do Koronera, zagrał no świetny koncert. Przekrojowy były i rzeczy nowsze, takie jak Symetrii z ostatniego ich albumu, które pozwoliłem sobie zagrać, czyli z płyty Dissonance Theory. Były też rzeczy starsze, nawet fragment debiutu. Akurat utworu Der Mussolini nie usłyszeliśmy, ale pozwoliłem sobie go przynieść, bo czemu nie? Jeżeli pojawi się kolejna okazja do usłyszenia Koronaga na żywo, to bardzo polecam. I to w zasadzie niezależnie z kim będą grali, bo i te sety festiwalowe krótsze, na Mistiku bodajże Koronek zagrał tylko 7 utworów. To nie był zbyt długi utwór, zbyt długi koncert, jak i te dłuższe, headlinerskie, klubowe. W Hyde Parku dostaliśmy blisko 1,5 godziny i tych utworów było 14 plus 2 bisowe. To już jest słuszna długość, jak na takie wcale nie najprostsze granie, no bo jednak Koronek to jest zespół techniczny i progresywny, a ani na moment to nie nużyło, ani na moment nie było to męczące. Było świetnie. Także no cóż, no, liczę na to, że Koronek wróci. Tych festiwalów metalowych też trochę jest. To nie jest tak, że mamy do wyboru tylko Mistika, czy nawet tylko Summer Dying Crowd, na którym grali przed Mistikiem, ale te festiwale metalowe też pączkują.
0: Tak, no, jeżeli ktoś jest zaangażowany w muzykę metalową, to jest w nią zaangażowany tak emocjonalnie dość mocno. I to jest po prostu grupa, która jest bardzo chętna jeździć za tymi kapelami, pojawiać się na tych festiwalach. Poziom motywacji jest pewnie dużo wyższy niż w wypadku takiej ogólnej, szeroko pojętej grupy słuchaczy alternatywnych, więc nie dziwię się, że tak się dzieje. Jeżeli się zmieści po Susan Sandfor, w co wątpię, bo rozgadaliśmy się dzisiaj trochę, jeszcze cokolwiek ode mnie, no to zaznaczam tylko, że to nie będę się może korygował. Na imprezie ostatnio miałem okazję, kolega odświeżył mi utwór Whipped formacji Devo. Z tej okazji wróciłem sobie do wczesnych płyt z lat 80. tego zespołu. Nie jest to najpopularniejsza formacja w Polsce, ale kiedy była dobra, to była bardzo dobra i mam ze sobą dzisiaj dwa utwory z albumu Freedom of Choice. Jeżeli coś się zmieści, to wybrzmi, a jeżeli nie, to zaznaczam to wokalnie. Słyszymy się za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

siła spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

0: Mamy dzisiaj środę, 14 dzień października i 287 dzień 2026 roku. No i dzisiaj obchodzimy imieniny Alana, Dominika, Fortunata, Małgorzaty, Bernarda, Gaja, Kaliksta, Witalia, Gajusza, Fortunata, Guandentego i Paraksewa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Normalizacji. Ale przede wszystkim Dzień Nauczyciela, ten w polskim rozumieniu. 14 października, dzień wolny w sumie, zarówno dla nauczycieli, jak i młodzieży uczącej się, czy dzieci, jak to woli. No i informacje klubowe, no bo sporo się, że tak powiem, dziać będzie i dzieje, to ogólnie rzecz ujmując. Po pierwsze, to jeżeli byście chcieli, to w Kwadracie Opał będzie koncertował jutro, o tym też trzeba pamiętać. A jakby co, do czego, to nie można nie wspomnieć, że jutro startuje 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, o którym oczywiście dzisiaj będzie na pewno jeszcze troszeczkę więcej mówione później. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, no to po pierwsze chciałbym już w tej chwili z pewnym wyprzedzeniem zaprosić Was na inżynierskie targi pracy, który w przyszły czwartek, 22 października w hali Politechniki na Kamiennej się rozegrają. Wstęp darmowy, natomiast wymagana jest rejestracja. Wystarczy wejść na stronę wydarzenia, no i tam sobie kliknąć, że tak powiem, albo na Facebooku, albo ewentualnie bezpośrednio przez stronę przekierowaną wejść i no powiedzmy zarejestrować swoją obecność. Będzie się oczywiście działo to wszystko od godziny 10 do 15 Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej 17. Przypominam, inżynierskie targi pracy Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest załatwione, reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawą tematykę i doskonałą atmosferę. Dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w prowadzeniu, realizowaniu programów radiowych, też mam propozycję, bo chętnie przyjmiemy osoby, które chciałyby z nami współtworzyć Radio Nowinki. A co za tym idzie, i prowadzić i realizować programy, czy też wykonywać inne czynności, które są związane akurat z funkcjonowaniem radia, wystarczy napisać na nowinki@pkedu.pl, tam akurat wysyłacie zgłoszenie, a ja już postaram się odpowiedzieć i opisać wszystko, co Was interesuje. To jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, a jeżeli chodzi o pragmatyczne, to przypominam, że jutro poranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po serwisie, zapraszam na Kultywator. No i jeszcze kwestie kinowe, moi drodzy, bo to chyba mi uciekło. A skoro tak, no to Prime Time to jest film, który chciałbym Wam zaproponować do obejrzenia jutro w Multikinie, do obejrzenia o 18.15 na przykład. A film opowiada historię, w którym dziennikarz niejako wciela się, czy przenika do struktur mafijnych, żeby przygotować doskonały materiał. Natomiast później, troszeczkę z biegiem czasu, jakby te pryncypia mu się trochę zacierają i zaczyna wrastać to środowisko. A w roli głównej Robert Pattinson. Oczywiście polecam obejrzenie Prime Time, do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 18.15.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię! Kultywator, twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, będzie dzisiaj sporo takich informacji. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, uczniów przy okazji też, ale to już jest jakby kolejna sprawa. Oni świętują ostatniego dnia szkoły, a dzisiaj nauczyciele, moi drodzy. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i prowadzi. A dzisiaj w programie tradycyjnie będzie o informacjach kulturalnych, będzie również kilka propozycji dotyczących wydarzeń, nazwijmy to lokalnych, będzie również o premierach filmowych, no i będzie, moi drodzy, jakby na to nie było, również o serwisach streamingowych, to co ciekawego, nowego tam się pojawia, no i będą propozycje dotyczące filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To będzie wszystko dzisiaj, ale później, a na razie gramy, moi drodzy.

No tak, skoro się powiedziała, to i powiedzmy B, czyli przechodzimy do kwestii kulturalnych, a skoro tak, no to chyba nie można zacząć inaczej. Zaczynam od klubu Kwadrat. Jutro, tuż po godzinie 19.30, a wejście nawet wcześniej, Opał w ramach Opa 7 Tour będzie koncertował. Natomiast Hoshi Session Live to akurat koncert, który będzie dzień później, czyli w piątek o godzinie 20 się rozpoczynał. W sobotę z kolei Strachy na Lachy, moi drodzy, to akurat koncert o 20.30. Warto o tym pamiętać i przyjść po prostu. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów, na przykład w klubie Studio Jalkre, to akurat koncert, który będzie miał miejsce jutro o 20. Single Party Disco to akurat czwartek o 22, a koncert jutrzejszy oczywiście o 20. 16 października w piątek Guzior w klubie Studio od godziny 20, natomiast 17 października Nasza Basia Kochana i Przyjaciele po latach, czyli retrospektywa, koncert, no cóż, w ramach cyklu Szafa Pełna Wspomnień, to o godzinie 19 w sobotę, warto o tym pamiętać. No i uwaga, Beata Kozigrak Unplugged, czyli koncert w ramach 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki, to akurat niedzielny koncert, chyba się wam spodobać może. Jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, bardziej prozaiczne, przystępujemy do listingu, bo troszeczkę się tego nazbierało. O tym, że Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie startuje już jutro, zdążyłem chyba wspomnieć, natomiast będzie o tym za chwileczkę trochę więcej. W Gwarku Kajetan Wolas, Numery z Szuflady, to akurat młode pokolenie, no i troszeczkę muzyka z pogranicza jazzu, R&B i hip-hopu, jednym słowem, może to być na pewno coś, co was rozanieli, zaciekawi w ogóle. W Enceku jutro najciekawsze, najpiękniejsze piosenki Krzysztof Klęczon. Jednym słowem, utwory Klęczona, no cóż, w wykonaniach zespołu Piramidy. Myślę, że też warto się wybrać, no bo w końcu piosenki Klęczona, no i Krajewskiego, no to akurat były czerwone gitary i to akurat do dzisiaj na imprezach czy gdzieś mamy szansę jeszcze sobie to zagrać czy posłuchać. I no cóż, tutaj różnic wiekowych nie ma, każdy doskonale się przy tym bawi. Na Wesołej Impressive na Kopernika 17 generator energii społecznej, czyli muzyczne oblicza ziemi krakowskiej, to 18.30, również jutro. Jolkre to już zdążyłem wiedzieć, natomiast Za Ścianką również jutro i również o 19.30 Mr. Mink, Necroverge i Profanacja. Jednym słowem, będzie trochę cięższych brzmień. W Globus Music Club na Węgierskiej 4 Julian J3PO Polak trio koncertować będzie. Natomiast w Alchemii o 20 Grzesław Nawrocki. Najpiękniejszy śmietnik to nowy album właśnie tego autora, myślę, że warto podejść. W Piwnicy pod Baranami z kolei również jutro Marian Pawlik Quartet, czyli jazzująco, będzie w myśl tradycji Piwnicy oczywiście. Dzień później, to już w tym momencie mamy piątek, od piątku do soboty, dobrze mówię? Piątek, sobota, nie, do niedzieli oczywiście, 7 festiwal Chango, no powiedzmy nowa świecka tradycja krakowska, pamiętajmy o tym. Klub spotkań Poczta Główna z kolei, to również piątkowa, godzina 18, Floral Bugs, Flegma, Żółć i Krew. To akurat zestaw zespołów młodych, mniej znanych, ale prezentujących epki, które się już pokazują, także macie szansę również troszeczkę młodych, nowych brzmień zaczerpnąć.
W Operze Krakowskiej, uwaga, uwaga, nie byle co, bo Faust w nowej odsłonie, premiera sezonu 2026-2027, to akurat w piątek od 18.30. Myślę, że warto dla tradycji podejść. A w Centrum Kongresowym ICE o 19.00 w piątek Maryla Rodowicz, Niech żyje bal. No cóż, w kalendarz nie będę patrzył, w dokumenty też. Ona dalej śpiewa, moi drodzy. Ampacity, Whitpecker i Snake. To akurat zespoły, które pojawią się w Gwarku o 19.30, natomiast w klubie Re będzie Blake razy listopad. Jednym słowem będzie znowu duet, który eksploruje, łączy, a przy okazji również bardzo intensywnie zabawia wszystkich, którzy tam się ewentualnie pojawią. W Zaścianku z kolei również na piątek na 20 The Material Damaged w ramach chyba tasy, które coś tam o piekle napomyka, w każdym razie piekło nie będzie nam czegoś tam robiło. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne, no to w Alchemii pasem po czole przedstawia, czyli ciśnienie. No tak, ale cyklem ciśnienie to akurat gość sesyjny Królówczana Smuga. Jednym słowem dźwięki, że tak powiem, nowatorskie, ale też chyba ciekawe. Również w piątek, ale w drukarni na Wiśleńskiej o 20.00 Palmowski, czyli Łysy Łeb Głupot, ale dźwięków na pewno też. 17, to już sobota w Hyde Parku, Oransi Pa, Zuzu i Mur, jednym słowem będzie troszeczkę bardziej nordycko przede wszystkim i demonicznie, to chyba też przy okazji. Natomiast w Alchemii na sobotę Did Bob, czyli Nothing Changes Everything, będzie oczywiście nowe wcielenie Johna Wrighta, perkusisty pewnej znanej kiedyś grupy, ale myślę, że dźwięki będą troszeczkę odjechane, także podejść można. W Zasianku z kolei Derwek Einer Freitl i nie tylko, także będzie tam akurat więcej. A w Centrum Kongresowym ICE największe przeboje Toto Cotugno, czyli El Italiano Solonoi i parę innych utworów, które mogą się nam oczywiście osłuchać. Gzus to w studio już chyba zdążyłem kiedyś powiedzieć. Wre z kolei również na sobotę Only Mess Quintet. Natomiast w Hyde Parku w sobotę Czeluść i Eternal, czyli mocniejsze dźwięki. W Zaścianku z kolei nas niedzielę tym razem Onslaught i The Prophecy 23. Dodatkowo jeszcze chyba Taran się tam pojawi, także jest o czym mówić. A w Enceku w niedzielę o 19.00 Krystyna Prońko z zespołem. Tutaj w kalendarz też nie będę patrzył, ale głos jak zwykle piękny. W Rzaczku z kolei o 19.30 BNDK, czyli Vintage. No, brzmienie troszeczkę stylizowane, ale oczywiście samo podejście myślę, że wielu może się jak najbardziej spodobać. W klubie Baza, Corpsite i Elektrytutalu i TFJR, jednym słowem zestaw koncertowy, który no, myślę, że rozmaicony na pewno będzie. W Betelu również na niedzielę Brazilian The Glove Brothers Band. Przepraszam bardzo. Rozpędziłem się i troszeczkę w gardziołku zasło. W Gwarku z kolei również, ale to już na poniedziałek z kolei Valley of the Sun i Only Sons, jednym słowem no takie troszeczkę bardziej kolorowe, grungowe dźwięki, które mogą się spodobać. A w Strefie Nowej w poniedziałek rozstaje i miejsce spotkań, czyli Arberts, będzie między innymi koncertował. Retro dyskotekowe kawałki, no takimi wykładami o muzyce ukraińskiej oczywiście też przy okazji. Natomiast chyba tyle mogę powiedzieć w tej chwili o kwestiach koncertowych.
Nie wiem, czy uczulić was na coś, ale podpowiem, że w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia Hunter będzie znowu w Krakowie występował. Także przygotujcie się i na to wydarzenie. Dobra, to jest chyba ten moment, kiedy Gabriel Klimi możemy posłuchać.

No a teraz przechodzimy do części zapowiadanej, aczkolwiek może być no, dla wielu zaskoczeniem, że o tym mówię. No bo tak, jutro startuje 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, należy podkreślać. Abstrahując od innych kwestii, mam nadzieję, że to jest kolejne wydarzenie, które doprowadzi do tego, że ten festiwal, ten studencki festiwal piosenki wróci na swoje miejsce na mapie muzycznej Polski. No bo prawdę mówiąc, tak jak już to wielokrotnie zdarzało mi się powiedzieć, był okres, kiedy przyjęli to ludzie, którzy, no nie wiem, chcieli w tym momencie zrobić małe Opole bis, mieli jakieś ambicje, natomiast no, mało ducha studenckości, a w zasadzie festiwalowo-studenckiej duchowości tutaj było i ten festiwal, no powiedzmy, stracił renomę w jakimś stopniu. Dość powiedzieć, że no, taka banalna sprawa, która gdzieś się tam zaczęła pojawiać, przez wiele, wiele, wiele lat Japa w Łodzi, która się odbywała, czyli Festiwal Piosenki Turystycznej, poniekąd też studencki oczywiście, to jedną z głównych nagród był udział w konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Z biegiem czasu okazuje się, nagle się okazało, że po kolejnych perturbacjach i tak dalej, no jednych nastąpiła pewna zmiana, no bo wręcz no i ranga tego upadła troszeczkę, no i się okazuje, że to Kraków na Japę ewentualnie wskazywał, że tak powiem, jakiegoś wykonawcę. Ale wróćmy do kwestii bardziej organizacyjnych. Skromnie to skromnie, no bo to tak chyba takie czasy, takie organizacje, ale osoby, które festiwal kochały, powoli, powoli chyba tą, powiedzmy, atmosferę, rangę tego festiwalu przywracają. No i moi drodzy, jutro startuje festiwal SFP, 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Przypominam, festiwal, który od 1962 roku nas zabawia. Jeżeli zauważyliście tam tę niespójność datową, to przypominam, że chodzi tutaj o dwa wydarzenia, które miały znaczący wpływ na organizację festiwalu. Pierwsza to była studencka wiosna 68 roku, a druga to stan wojenny, moi drodzy. No i jeżeli odejmiemy te rzeczy, wszystko nam się już zaczyna tutaj w terminach zgadzać. A jeżeli chodzi o sam festiwal, no to w programie, moi drodzy, inauguracja, czyli koncert inauguracyjny 62. festiwalu jutro o 20:00 w klubie Pod Jaszczurami. A Briela to będzie akurat osoba, która, no powiedzmy, ten festiwal otworzy. Wokalistka, songwriterka, język poetycki. No a poza tym, ujmę to w ten sposób, Jaszczury mi się z festiwalem bardzo kojarzą, może nie do końca, nie jestem jeszcze z tego pokolenia, które właśnie w Jaszczurach głównie ten festiwal zaliczało. Ja pamiętam koncerty, przede wszystkim główne koncerty, które odbywały się w krakowskiej Rotundzie, no i finały, które najczęściej były akurat na hali Wisły albo innej takiej sali rozrzuconej tu i ówdzie. No ale były oczywiście koncerty mniejsze, które pojawiały się czy na przykład w Zaścianku, czy pod Przewiązką, czy w innych miejscach, moi drodzy, ale tak również było w Jaszczurach. Jaszczury akurat w mojej pamięci, a w zasadzie za mojej kadencji, mojej uczestnictwie w tych festiwalach, to były przede wszystkim miejsce, gdzie czekało się na werdykt. Koncert w oczekiwaniu na werdykt. Niesamowita sprawa. No i niesamowite wspomnienia. To mógłbym chyba, że tak powiem, usiąść i kilka ładnych wieczorów poopowiadać o wydarzeniach, które się tam rozgrywały, o tym, jak schodziło się do piwnicy. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale pod Jaszczurami była prohibicja nieobowiązująca, no bo generalnie w pewnym momencie ogłoszono, że tak powiem, zakaz sprzedaży alkoholu w obrębie rynku.
na poziomie rynku, przepraszam, w ten sposób to definiowano, natomiast bar w Jaszczura, który był w piwnicach jako jeden z pierwszych, że tak powiem, lokali użytkowych w obrębie rynku, bo wcześniej tak nie było, moi drodzy. No, ponieważ nie był na płycie rynku, nie był na poziomie, tam alkohol można było ewentualnie konsumować. W związku z tym ta rozrywkowa część wydarzeń na pewno się tam w jakimś stopniu kultywowała. Ale właśnie pod Jaszczurami będzie inauguracja tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Studenckiej, 62. Festiwalu Piosenki Studenckiej. Myślę, że ta jaszczurowa inauguracja no, będzie miała, że tak powiem, dwa wymiary, warto o tym pamiętać. Dzień później, 16 października, czyli w piątek o 20, w Nowochódzkim Centrum Kultury koncert towarzyszący, czyli Katarzyna Dąbrowska, 13 randek Danuty Rin, czyli piosenki o miłości. Twórczość Danuty Rin, skądinąd, no, też się kiedyś przewijała, że tak powiem, przez festiwal, to tak na marginesie. Będzie to nie tylko koncert, ale również opowieść o miłości, randkach, rozstaniach, nadziejach, jednym słowem, no coś, co będzie naprawdę interesujące, a dodam jeszcze, że no, nie będzie śpiewała sama Danuta Rin, ale będzie śpiewała Katarzyna Dąbrowska, która jest laureatką 43. Festiwalu Piosenki Studenckiego Festiwalu Piosenki oczywiście. Jednym słowem, no, sprzed niemal 20 lat. Ja jej na koncertowej scenie, już prawdę mówiąc, nie pamiętam, nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś wyszło. 17 października, to już jest sobota, moi drodzy. Muzeum Manga, to w tym momencie chyba kolejny raz, kiedy właśnie tam odbywa się najważniejsza część festiwalu, czyli przesłuchania konkursowe. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do samego końca. A wystąpią Alstromerie, Amelia Mitoraj, Damian Manikowski, Dawid Mik, Melodie Bliskości, czyli Dominika Rydz-Kancler, Jakub Lachowski, Julia Biłko, Karolina Kozłowska, Kilka Czułości, Magdalena Górzyńska, Michał Wróblewski-Sawczyński, Przemysław Kmietian, Rafał Wowrzeń, studenci trzeciego roku warszawskiej AT, Suma Pragnień, Tosia Witkosz, Antonina Witkosz, Zuzanna Wajdzik, Weronika Wazna, zespół KMT, zespół na Poddaszu, Widama, Music Project i Złośnice. To akurat zestaw uczestników konkursu. I właśnie spośród nich jury wytypuje laureatów, których zobaczymy dzień później, w niedzielę, ale w klubie Studio. Nie w klubie Studio, moi drodzy. Tak, w klubie Studio jak najbardziej, ale troszeczkę później. To zamieszanie zaraz wam w tym momencie wyjaśnię. To jest akurat sobota o 12, natomiast w sobotę o godzinie 19 koncert towarzyszący Nasza Basia Kochana, Przyjaciele po latach, to Klub Studio jak najbardziej, a wynika to z tego, że Nasza Basia Kochana to był zespół, który w 1976 roku zdobył jedną z głównych nagród 13 ogólnopolskiego wówczas Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich, tak się to wtedy nazywało, a został on założony przez Jerzego Filara i Jacka Cygana, skądinąd do dzisiaj znanych i uznanych autorów tekstów i piosenek. W każdym razie dziś, no, niemalże dokładnie pół wieku później, to niemalże jest o tyle istotne, że z reguły festiwal był wiosenną porą, a teraz jest jesienną.

pierwsza, to będzie dokładnie koncert laureatów 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Natomiast w drugiej części pojawi się Beata Kosidra, która zagra dla Was Unplugged. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i teraz chyba ten moment, na który niektórzy pewnie czekali, żeby posłuchać jakiejś muzyki, a ja chwileczkę odsapnąć.

No i teraz kwestie filmów. Filmów, które będą do obejrzenia już w najbliższym czasie na ekranach kinowych. A zaczynamy od dwóch dokumentów, moi drodzy. Dokumenty myślę, że nadal istotne. Obydwa dokumenty pełnometrażowe, że tak to określę. Pierwszy Konrad Szłajski, koprodukcja czesko-niemiecko-norwesko-polsko-bułgarsko-łotewska. Film miał światową premierę 2 lata temu, natomiast nasza, no cóż, wypada teraz, w piątek, moi drodzy. Plac zabaw Putina, czyli dokument o tym, jak to Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Doktryna wojny hybrydowej wprowadzona przez Putina w 2013 roku zakłada atakowanie zachodnich państw bez wypowiedzenia wojny,

i taki w sposób bardzo zawalowany, jednym słowem niejednoznaczny, nie wymuszający, że tak powiem, natychmiastowej ostrej reakcji. Na pewno warto obejrzeć. Drugi film, premiera tegoroczna, moi drodzy, jak najbardziej. Tym razem dokument włoski Michela Mali, Egon Schiele, Poza tabu, czyli opowieść o tym, co formowało wewnętrzny świat artysty. Zwiedzamy więc dekadencki Wiedeń i skąpaną secesji Pragę, z których uciekał na większy świat, moi drodzy. A mówimy oczywiście o Egonie Schiele. No, jednym słowem, na pewno coś bardzo artystycznego, niejednoznacznego, ale myślę, że oglądającego się całkiem dobrze. Teraz propozycja raczej dla młodych widzów, czyli animacja familijna. Znowu Baranka Szaum mamy okazję pooglądać. A tym razem Baranek Szaum i Kudłata Bestia. W każdym razie mamy tutaj historię, w której nasz farmer niszczy pole liniowe, a Szaum podejmuje próbę naprawy szkód, lecz jego działania pogłębiają chaos, gdy w pobliżu pojawia się groźna bestia, która no oczywiście ma szansę zamieszać. A co z tego wyniknie? No na pewno ciekawa opowieść, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Upadek wieloryba to z kolei thriller amerykański z Brianem Duffieldem i Danielem Krausem jako scenopisami. Josh Brolin, Austin Abrams czy Jane Levy to akurat... John Ortiz jeszcze w tle. W każdym razie zestaw aktorski całkiem przyzwoity. Mamy tutaj historię, w której po śmierci ojca bohater nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. No i niespodziewanie zostanie połknięty przez ogromnego kaszalota, a jego misja no jakby schodzi troszeczkę na plan dalszy. Jednym słowem, taka nowa historia Jonasza. Pewnie tak, ale z drugiej strony myślę, że jest to na pewno coś, co może nam się spodobać. Kolejna propozycja, Street Fighter, uliczny wojownik. To jest pewnego rodzaju remake, bo oczywiście Street Fighterów to już parę razy żeśmy ekranizowali. Ciekawostka taka, że nie jest to jedyny odgrzewany kotlecik, że tak powiem, jeżeli chodzi o filmy na te tygodnie. Na ten tydzień oczywiście. W każdym razie jest to koprodukcja amerykańsko-japońska, w której Ryu i Ken Masters wracają na turniej, gdzie spisek zmuszy ich do konfrontacji z przeszłością, no i ze sobą między innymi, co oczywiście samo w sobie może być pewnym wyzwaniem. Noah Centineo i Andrew Coyle w rolach głównych. Czy mogę wam jakiegoś bardziej... Cody Rhodes? Może kojarzycie, ale to już jest w tym momencie inna bajka. W każdym razie film Street Fighter, uliczny wojownik, do obejrzenia w kinach od piątku. No i kolejny mocno odgrzewany kotlecik, tak jak już wspomniałem, czyli film, który powieść, której ekranizacja była już robiona wielokrotnie, rozważna i romantyczna w nowej odsłonie. Anglia epoki georgiańskiej. No i mamy tutaj losy pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę oraz trzy córki w trudnej sytuacji. Historia jakby nie na nasze czasy, ale trochę odśnieżona, w związku z tym może się spodobać. W rolach głównych między innymi George McKay, tego powinniście kojarzyć. Fiona Shaw niekoniecznie, natomiast w rolach córek Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Myślę, że spodobać się wam może. Czy jeszcze kogoś tutaj pominąłem? No chyba tak, ale nie wracając do tego tematu, przypominam, rozważna, romantyczna, do obejrzenia oczywiście.
Kolejny film, który tutaj chciałbym wam podpowiedzieć. Czas, który nie nadszedł. Produkcja belgijsko-polska. Skądinąd świetna rola. Zresztą w przypadku Agaty Kuleszy to zawsze chyba można powiedzieć, że świetna rola to jej znak firmowy. Agata Kulesza, Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Bartosz Bielenia, Vanessa Aleksander i Maciej Musiał. O, ostatnio go głównie z reklam chyba kojarzymy, no ale niech będzie. Mamy sytuację no bardzo prozaiczną, troszeczkę taki melodramat z elementami fantastyki, bo mamy świat, który odrzuca starość, no i po wielu latach spotyka się para byłych kochanków, no i próbują sobie odpowiedzieć, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Pytanie chyba odwieczne, czy uda się w tym filmie odpowiedzieć, nie wiem, ale myślę, że będzie to nad wyraz ciekawa odpowiedź. Przypominam, w rolach głównych Agata Kulesza między innymi i Dobromir Dymecki, także zapraszam, bo to naprawdę zapowiada się nad wyraz ciekawie. Film Czas, który nie nadszedł, do obejrzenia w kinach od piątku. To zupełnie odgrzany temat, bo w 1996 roku wszedł na ekrany kinowe film Crash. Niebezpieczne pożądanie, film, który no powiedzmy zdefiniował na nowo kwestię dreszczowca, troszeczkę napięcia, trochę erotyzmu, bo mamy tutaj film, w którym pewien 30-latek wkracza w świat ludzi, dla których największym źródłem podniecenia są koszmarne sceny wypadków samochodowych. No i stąd również jest to film z takimi elementami troszeczkę erotyki, no bo powiedzmy kontakty w trakcie drastycznej jazdy samochodem, no to w tym filmie się również między innymi pojawiają, a przy okazji również takie, dodam, że był to jeden z pierwszych filmów Davida Cronenberga, także też warto o tym chyba pamiętać. Na temat, no pomimo tego, że odgrzany 30 lat minęło, no to jest to chyba film jak najbardziej godny polecenia do obejrzenia ponownie, tym bardziej, że wielu z was mogło już o nim zapomnieć. No i teraz uwaga, troszeczkę nietypowa sytuacja, bo to były wszystkie filmy, które objawić się miały w piątek, natomiast na sobotę przewidziana jest premiera filmu fantastycznego, krótkometrażowego zresztą, filmu, który liczy raptem 25 minut, filmu polskiego Marka Sucheni, to taki człowiek, który fajny film tworzy, a film ulubiona aktorka AI. No i właśnie, film mamy tutaj jednoznacznie, a i to się pojawia, sztuczna inteligencja radzi sobie lepiej z administracją, zarządzaniem, a nawet dziedzinami sztuki. To ostatnio się żywej aktorki ewenementem, no bo ma ona na imię Ewa, a jej przełożony to sztuczna inteligencja, jednym słowem nie można się chyba dziwić, że jej się to zbytnio nie podoba. Ulubiona aktorka sztucznej inteligencji, krótki metraż do obejrzenia od soboty, oczywiście zachęcam, moi drodzy. Dobra, to chyba w tym momencie możemy sobie już pozwolić, aby zagrać, powiedzmy, kolejny utwór, który mam nadzieję, że wam się oczywiście spodoba, no bo jest to chyba ten moment, kiedy trzeba zagrać coś nowego. Może nie całkiem nowego.

No i zgodnie z rozkładem teraz pora na serwisy streamingowe, które będą na pewno ważkim elementem spędzania czasu w najbliższych dniach. Od czego zacząć? No dobra, może od HBO Max, bo jeżeli macie świadomość, to dzisiaj wystartowały, w zasadzie wczoraj, Game Day Murders, pierwsze 6 odcinków, od wczoraj dostępne, także pooglądać możecie. Natomiast dzisiaj Naked and Afraid, odcinek 1-8, jak bracia. Natomiast jutro, moi drodzy, no, mocne premiery, bo Milczenie Owiec wskakuje, czyli będzie... No i Uncharted, jednym słowem bardzo mocne propozycje, a dodatkowo jeszcze Corregidora, czyli Najczarniejszy Dzień Meksykańskiego Futbolu, 3 odcinki naraz. Dodatkowo Crystal Lake to 8 odcinków, Georgia i Mandy wzięli ślub, 3 sezon, odcinek 1, czyli no, w zasadzie 3 premiera, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Disneya, to podpowiem tak, że po pierwsze, to dzisiaj Vision Quest miał swoją premierę, także będzie na pewno warte przemyślenia, bo mamy tutaj zresetowanego Visiona, który ukrywa się przed tymi, którzy chcieli wykorzystać go jako broń, tak podpowiem. Warto o tym pamiętać. Od paru dni jest zresztą epidemia klaunów, to też przygotujcie się tego. Natomiast od piątku Wayne i Colin Rooney, rodzinnie bez filtra, może się spodobać. No i Miłość sieci oszustw, to z kolei od niedzieli będzie do obejrzenia. Przynajmniej na te najbliższe dni. Jeżeli chodzi o kwestie Netflixa, to uwaga, jeżeli chodzi o tytuły licencyjne, to od jutra 7 będzie do obejrzenia, doskonały thriller z gwiazdorską obsadą, manipulacja śledczymi, no i oczywiście zamordowana małżonka jednego z nich, to akurat tylko dwie kwestie, które się z tym filmem wiążą. Naprawdę warto obejrzeć, to jest coś, co trzyma w napięciu od samego początku niemal do samego końca. To 1-2 również od jutra i Statek Widmo od jutra. Dodatkowo jeszcze parę innych propozycji od jutra, bo Doktor Sen w ukryciu, Ciche miejsce 1-2. Dodatkowo jeszcze Konstantin, Nowokaina i Krwawy Diament, to akurat też doskonała obsada przede wszystkim. Shazam, no powiedzmy super bohater w ciele nastolatka, a dodatkowo jeszcze Sylwester w Nowym Jorku, przyjemnych snów. Natomiast Star Trek 1-3, czyli w tym momencie te starsze wersje, znaczy nie, 1-3 to są chyba w tym momencie ta najnowsza edycja, od jutra będzie, od pojutrza będzie akurat dostępna. No i Do Diabła z Miłością też od piątku, dodatkowo Duchy sezon 4-5. Od razu uprzedzam, nie wiem, czy chodzi w tym momencie o edycję amerykańską czy brytyjską. Zakładam, że amerykańską, bo oni tego pomysłu się trzymają, pomimo tego, że brytyjska była dużo, dużo lepsza moim zdaniem. Diabalska plansza Ouija, czyli manga troszeczkę, to będzie akurat od soboty, dodatkowo jeszcze Hard Eyes opancerzony, również sobota, a w niedzielę od was się zdobyć faceta i niezwykła prawniczka Minami. Wtorek Halloween 1 i 2 od razu i Hot Wheels, czyli gorące koła na start, atak Styrexa. No i przyszła środa, moi drodzy, światła sceny, czyli Chwytaj szansę. Myślę, że warto o tym pamiętać. No i przypominam, to były tylko propozycje licencyjne Netflixa. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to dzisiaj Miłość jest ślepa, S11 Boston się pojawiło. Natomiast od jutra będzie Nadciąga burza, 4 sezon Dyplomatki. Również od jutra Hollywood Arts, opowieść o Normie i McDonaldzie. To będzie już od pojutrze, czyli od piątku, moi drodzy.
również od piątku Apostoł i Seriously Single 2. No a dodatkowo jeszcze Solidna Terapia i Organizer Eisler. Natomiast to już od wtorku Cyberpunk at Corners 2. No, czyli w tym momencie nawiązanie do gry skądinąd o polskim rodowodzie. A od środy Six Kings Slam sezon drugi, Matki Pingwinów również sezon drugi i nowy Starforski Eksperyment Więzienny. To akurat wszystko od przyszłej środy. A teraz przechodzimy do propozycji, które dotyczą ni mniej, ni więcej, tylko jeszcze Amazona, bo to nam zostało jeszcze do zasygnalizowania, do powiedzenia. Tak a propos to dzisiaj Helluva Boss się objawił jako nowy. Dodatkowo również Miłość Twojego Życia, to z kolei taka anime i to taka dosyć ostra anime, natomiast od piątku będzie Plan Doskonały, czyli mistrz złodziejstwa werbuje dwoje nieznajomych do skoku na Louvre. Jak wam się wydaje, że pomysł jest wtórny, to wydaje mi się, że raczej scenarzyści zaczerpnęli pomysł z życia realnego troszeczkę. No i pierwszy sezon Soru będzie od 20 października, czyli od wtorku dostępne, także a jest to produkcja polska, moi drodzy, także możecie się przygotować, będzie o czym mówić. No i drugi sezon Listy Śmierci, to będzie od 21 października, też się przygotujcie. W międzyczasie Love in Disguise, to akurat od 19 października, czyli od poniedziałku, moi drodzy. Natomiast ja cały czas przypominam, że jak to zwykle bywa w Amazonie, od 1 października duża wymiana filmów była, bo tam między innymi Rocky od 1 do 6, Creed od 1 do 3, Terminator, moi drodzy, Kosmiczne Jaja dla postraszenia laleczka Chucky w pierwotnym wydaniu. Doskonałe filmy Thelma i Louise, Myszy i Ludzie, to niemalże oscarowe. Dodatkowo jeszcze oczywiście cała trylogia Hobbitu. No i no, moi drodzy, chyba też nie można o tym nie wspomnieć, polskie produkcje Zimna Wojna i Juliusz, a w tle jeszcze gdzieś oczywiście Prodigy Opętany i Dom Gucci. To akurat tylko i wyłącznie fragment tej oferty, który na ekrany trafił, a jest tego naprawdę dużo, w związku z tym na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. No i chyba ten moment do tego, żeby Ann McDonald nas troszeczkę zabawiła.

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmów, które będziecie mogli obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, no powiedzmy tak, bez abonamentu czy innych rzeczy. A, przepraszam, abonament musi być. Ale to już inna bajka oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje, to tak, po pierwsze, o 21 na TVN-ie Creed 2 będzie do obejrzenia, czyli o bokserach. Znowu Gwoli Ścisłości mówiłem, na Amazonie wszystkie trzy części do wglądu, oczywiście po kolei. Zwłaszcza jeżeli nie oglądaliście jedynki, a chcielibyście wniknąć, no to na Amazonie jedynkę, a później dwójeczkę na TVN-ie do obejrzenia, razem z innymi ten sam nastrój. Na Pulsie o 22.15 13 Wojownik z Antonio Banderasem, który wciela się w Araba, która trafia do kraju, w zasadzie krainy wikingów, i tam bierze udział w wyprawie przeciwko widmom. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Underworld to akurat na stop klatce o 22.50, a Puls 13 Wojownik 22.15. Jeżeli chodzi o superprodukcję, to na TV4 o 23.10 Helikopter w ogniu będzie do obejrzenia. Też myślę, że wam się spodobać może. No i propozycja, no myślę, że bardzo specyficzna, bo pewnie żeście nie oglądali, pomimo tego, że to jest koprodukcja polsko-włoska i relatywnie nowa, bo z niecałych 10 lat, Człowiek z magicznym pudełkiem, to będzie na TVP Kobieta o 22.30, fantastyka, lekka, jeżeli chodzi o to. Mamy Warszawę, no w sumie dosyć blisko, bo powiedzmy roku 2030. Tam młody człowiek, który rozpoczyna pracę w Warszawie w korporacji, poznaje dziewczynę, no i znajduje radio, stare radio, które okazuje się urządzeniem dokonującym teleportacji. Tyle podpowiem. Człowiek z magicznym pudełkiem do obejrzenia na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że wielu z was może wam się to spodobać. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, na czwartek, to o 22.55 oscarowa superprodukcja z 92 roku, Ostatni Mohikanin, moi drodzy. Jednym słowem, warto pamiętać, natomiast zdecydowanie bardziej stonowana, aczkolwiek też nagrodami obsypana, Dziennik Bridget Jones z 2001 roku też się wam może spodobać, a ci, którzy chcieliby tą tematykę utrzymać, Aniołki Charlie'ego, ale w tej wersji z 2000 roku do obejrzenia 22.05 na stopklatce będą. Detektyw Knajk Redemption to akurat sensacja na Pulsie o 22.20, ewentualnie to też jutro, moi drodzy. Natomiast o 23.10 Blade Runner 2049, kontynuacja filmu, który Harrisona Forda wciągnął na trochę inne wyżyny aktorstwa, ale to jest kontynuacja. Fantastyka o androidach w Los Angeles, a w zasadzie tropieniu tychże androidów. Jednym słowem, warto się przymierzyć. Na Super Polsacie Hanna, sensacja amerykańsko-brytyjsko-niemiecka. Nastolatka wyszkolona na zabójczynię wyrusza świat, by wymierzyć sprawiedliwość. No, jak jej się to uda, poruszające na pewno. Natomiast właśnie sporadycznie chyba proponuję wam dokumenty. Na Fokusie o 23 jutro będzie na pokładzie atomowego okrętu podwodnego dokument brytyjski. Na pewno nie będzie to propozycja dla wszystkich, ale myślę, że jest to jednak taka propozycja naprawdę fajna i w ogóle. Na tych, którzy chcieliby, jakąś alternatywę filmową, Johnny Depp w Dziewiątych Wrotach z 1999 roku.
czyli w tym momencie odszukanie kontaktów między szatanem a światem współczesnym w oparciu o tajemniczą książkę, a w zasadzie wydawnictwo, wydanie książek było różniące się między sobą. Zawiła sprawa, ale film trzyma w napięciu, znaczy początek może jest taki nieporywające, ale później naprawdę nie chce się przełączyć, a reklamy to was dobiją chyba do samego spodu. Dziewiąta wrota o 25 jutro na TVP Kultura, także można wręcz należy się do tego po prostu przymierzyć i ruszyć. Piątek z kolei, to zacznijmy od tego, że Jurassic World, czyli 2015 rok, mamy park dinozaurów, no i znowu problemy ze wspomnianymi stworkami, no bo okazują się trochę mniej kontrolowalne. Killer, moi drodzy, 97 roku, Cezary Pazura, Jan Rewiński i nie tylko, moi drodzy, 22.35 na TVN-ie, warto o tym pamiętać. No a dla roztargnionych komedia z Sylwestrem Stallone, moi drodzy, w roli głównej o 22.25 na stopklatce Stój, bo mamuśka strzela. No co się stanie, jeżeli przylatuje do dorosłego pana mamuśka, która chce mu urządzić życzenie, a przy okazji, no powiedzmy, nie przyjmuje do wiadomości, że jest on, no jakby nie było, poważnym oficerem policji. Na Pulsie o 22 komórnicy będą do obejrzenia, tak dla ciekawostek, natomiast ja rzucam was od razu trochę głębiej. Ślubuk o 22.10 na TVN7, polska produkcja, lata 90. XX wieku i Maryśka, która jest samotną matką wychowującą syna z zaburzeniem spektrum autyzmu. Wtedy coś niezrozumiałego. Dzisiaj dalej niezrozumiałe, ale przynajmniej nie bulwersujące. Na Super Polsacie będzie Anakonda z kolei o 21.00 do obejrzenia, także to jakby kolejna propozycja. No i uwaga, uwaga. 25 na Kulturze, Odyseja Kosmiczna, 2001, Odyseja Kosmiczna, jednym słowem film, który otworzył nas na fantastykę taką naukową. Film z 1968 roku i nie wiem, jak to możliwe, ale no pomimo, że tak powiem, kilku, że tak powiem, takich wtrętów z myszką, film, który nadal się nie zestarzał, moi drodzy, także warto poświęcić trochę czasu. Przypominam, w piątek o 25 Odyseja 2001, Odyseja Kosmiczna do obejrzenia na TVP Kultura. Sobota, jeżeli sobota, to oczywiście tradycyjnie przechodzimy do trochę szerszego spektrum czasowego, no bo chciałbym znaleźć akurat propozycje dla młodszych widzów. No i uwaga, TVN7 będzie wam proponowało o godzinie 6.35 Złoty Kompas. Dla tych, którzy wstaną trochę później, to na TVP Kultura 7.35 będzie Niedźwiadek Pompon, sen o totemicznym drzewie. Produkcja francuska z 23 roku, animacja. Myślę, że też się może co niektórym spodobać. No i 7.30 równolegle na fali na TV6. Też chyba się co niektórym spodoba. No i jeszcze jedna animacja na Pulsie 2, Kubuś i Hefalumpy. Nie wiem dlaczego, ale właśnie sobie przypomniałem, że ten film blisko 20 lat temu, nie, ponad 20 lat temu zapowiadałem jako premierę kinową, moi drodzy. Nie wiem dlaczego to zapamiętałem, ale sobie właśnie o tym przypomniałem, moi drodzy, jak ten czas przeleciał. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, na Polsacie o 22.00 Gladiator z Russellem Crowe w roli głównej, ale nie tylko, bo aktorów będzie tego, zresztą oscarowa produkcja, na pewno warto to obejrzeć. Twierdza o 20.00 na Pulsie, czyli z kolei no powiedzmy sensacja o tym, jak grupa zbuntowanych żołnierzy chce wymusić okup i zajmuje w tym celu więzienie Alcatraz, a tam wyrusza specjalna ekipa, która ma im to
uniemożliwić po prostu. No i Sean Connery, który jako uciekinier z tego miejsca ma ich tam wprowadzić. Transformers 3 o 20 na TVN 7 będą chyba do obejrzenia. No a na Pulsie 2, moi drodzy, Wyścig Szczurów o 21. Doborowa obsada i myślę, że może się to oczywiście wielu spodobać. Jakby co do czego, to na Kulturze będzie o 23.35 powtórka Odysei Kosmicznej, ale uprzedzam, to jest sobota 23.35. Ten film trwa ponad 2,5 godziny, w związku z tym koniec jest zdecydowanie tak bliżej godziny drugiej przewidziany. O tym też pamiętajcie. No i niedziela, tutaj znowu się przesuwamy troszeczkę w czasie, no żeby znaleźć propozycję również dla młodszych widzów. Ochroniarz Amator, komedia o 7.30 na TVN 7, to może się wam wydać dziwne, ale spokojnie. Ale na Super Polsacie o 11.25 będzie animacja Piotruś Królik 2 na Gigancie. W międzyczasie, a w zasadzie równolegle, Rycerz Króla Artura, czyli przygoda też o 11.25 na TV6. Natomiast, czy jeszcze coś mogę tutaj podrzucić? No taka historia może mniej dla dzieci, ale sensacja w sumie, za to bardzo obrazowa, że tak powiem, Zabójcze maszyny na TV4 o 11.50 też chyba się może co do niektórym spodobać. Także zapraszam. No a jeżeli chodzi o pasmo wieczorowe, to w niedzielę, moi drodzy, na Polsacie Narzeczony na Niby, taka komedia romantyczna też chyba może się spodobać. Mayday, komedia polska, taka no, uczuciowo inna, Stambowski chyba gdzieś tam się przejawia, to TVN akurat będzie wam proponował. Mechanik konfrontacja na Pulsie o 20, ale bardziej bym na Pulsie zwracał waszą uwagę na Komando. Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. 40 lat minęło, Arnold dalej na chodzie, moi drodzy. Myślę, że warto o tym pamiętać. Na Pulsie 2 Ostatni Legion będzie o godzinie 20. Rzym, rok 460, Imperium kłóci się ku upadkowi, a my przenosimy się akurat do Brytanii i przy okazji obejrzymy no, kawałek historii. Terminator Genesis, to akurat wracamy do świata Terminatora. Tak a propos Arnolda, aczkolwiek bez Arnolda. TVN 7 o 20. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na dokument na TVP Kultura, Mężczyzna klasyka gatunku z 2017 roku. No i taka, ponieważ jest to akurat film sprzed paru lat, to jest to opowieść, w której próbowali wtedy autorzy odpowiedzieć, jaki obraz mężczyzny przynosi ludzkości XXI wiek, czy bardzo się to pokrywa z rzeczywistością, czy nie. Możecie to sprawdzić sami. No i jeszcze szybciutko, poniedziałek o 22.15 Komornik amerykańsko-brytyjski będzie do obejrzenia o 22.15, to tak informacyjnie. Natomiast na TVN o 22.50 Batman kontra Superman, czyli Świat Sprawiedliwości. Myślę, że też się wam może spodobać. Natomiast ja jeszcze jedną propozycję chciałbym podrzucić. Film historyczny Królowa Margot, film z 1994 roku, to TVP Kultura o 20.00 oczywiście zapraszam. A teraz również zapraszam do tego, żeby posłuchać sobie Riany.

No i to chyba ostatnie wejście, moi drodzy, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Także powoli, powoli zmierzamy do pożegnania. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli wśród was, moi drodzy, jest ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o pracę w radiu, czyli realizacja, prowadzenie programów radiowych, no to zapraszam do kontaktu mailowego. Wystarczy napisać na adres mailowy nowinki@pkedu.pl chęć, no i ewentualnie opisać, czy robiliście już coś w tym kierunku, czy nie, i czy ewentualnie macie jakieś dni, w których jesteście dyspozycyjni. Generalnie najlepsze dni do bezpośredniego spotkania to byłby poniedziałek, środa lub czwartek około godziny 19. Myślę, że jest to takie pora w sam raz. Natomiast druga informacja, jutro zapraszam was od 9:00, będzie poranek, będzie kultywator do odsłuchania. Natomiast wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. No a poza tym pamiętajcie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Gramy dla was, gramy na pewno dosyć fajnie i ciekawie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy, do usłyszenia i pa, pa.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę